senność, tak łatwo nad rankiem wstępować w codzienność. Gdy w jedno wierzymy, oboje to wiemy, że wkrótce już spać nie będziemy. Od słów najpiękniejszych bezsenność piękniejsza, tym piękniej się nie śpi, im noc jest ciemniejsza, a nie śpi się dłużej, im noc dłużej trwa. Wiesz o tym tak samo jak ja.

bezsenność, gdy oczy otwarte przeniknąć chcą ciemność, by pojąć, zrozumieć wymowę twych źrenic, uwierzyć, że nic się nie zmieni. A wtedy zamarzyć, żem twoim kochanym i przez to mi dana bezsenność od rana, że dzięki miłości

Słońce już gasło. Niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi Marę. Kibić miała wysmukłą, kształtną, pierś powabną, suknię materialną, różową, jedwabną, od której odbijał się drżący blask miesięczny i przystąpiwszy cicho

nas widzą, śledzą. Czyż można tak otwarcie? Cóż ludzie powiedzą? Wszak to nieprzyzwoicie. To dalbo.

sobą spędziliśmy chwilę. I choć one mnie przeszły tak słodko, tak mile, zostać dłużej nie mogę. To postanowienie. I choćbym chciał tu zostać,

chociaż w sobie mieszkam. Błąkam się po ścieżkach, jak cień w myślach gdzieś.

Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg

lecieć teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciał.

kiedy nic nie przychodzi do głowy, a człowiek samotny w środku dnia na pomysł PR pada, choć nie nowy, by zapchać dziurę, co bez dna. Jakiś kawałek, fragment tekstu, coś z pustej głowy wydobyć chce, aż wreszcie wpada na pomysł niekiepski, duecik złączony.

0: Okej, bo faktycznie jesteśmy tak mniej więcej w połowie tekstu, ale jak tak patrzę dalej, to dalej jest znowu to samo. Człowiek tak. Całe życie się męczył, pisał dwie zwrotki, a tutaj Baczysz? Proszę...
1: Ale co jest też typowe dla Bohdana Rozwadowskiego? Це не перший текст цього автора, який ми намагаємося зрозуміти. І з того, що пам'ятаю, там молодість, здається, ми з тобою аналізували, і з того, що я пам'ятаю, то теж там... От така ж ситуація, коли повторюється.
0: Ну, людям легше запам'ятати, співати на концертах і так далі. Także, no, можна і так. Не хейтує. Доценям. По просту się śmieję troszeczkę zawsze, kiedy to widzę, bo tak... O, to już. То так можна?
1: Ну, бачиш, тобто, ну, розумієш, тут якби тексту настільки мало, що нічого вже викидати ми не можемо, правда?
0: Prawda. No dobrze, zamykamy więc wieko, że tak nawiążę do klasyki polskiego rapu, jeżeli idzie o wspomniany utwór i jego poetycką analizę. No i co? I przechodzimy do polskiego rapu. Polskiego rapu w...
1: Do polskiego rapu przechodzimy.
0: Znakomitym, tak, w znakomitym zestawie powiedziałbym również, bo PZ, Mata i Kaz Bałagan powinni się za chwilę pojawić na bicie Pedro i Frankiego G z kawałkiem Plan B. Jeżeli wszystko oczywiście pójdzie zgodnie z planem, bo widzę pewien problem
1: Wrze poczynaje i ty zgodno i z planem A, може, а не з планом Б, але ні, план А у нас не вдався сьогодні, тож зараз включаємо оцей план Б, а поки включаємо план Б, Марчине, то, може, ще кілька слів скажемо про цей прекрасний склад, який ми за секунду почуємо.
0: Ну, добре, затем ПЗ – то абсолютний класик польського рапу, który zaczynał mniej więcej w tym czasie, co ja, może chwilkę wcześniej, i w początku lat 2000 w ramach zespołu Płomień 81, a może i nawet wcześniej, pod koniec lat 90, stanowił jedną z sił sceny, później jeszcze mocniej to podbił karierą solową, a później w związku z problemami zdrowotnymi zniknął ze sceny właściwie na 20 lat, można powiedzieć, pojawiając się tylko okazjonalnie i nie grając koncertów i tak dalej, ale w tej chwili rok czy dwa lata temu wrócił i okazało się, że jest najpopularniejszym polskim artystą na Spotify'u. Tak, wow. Zupełnie znikąd pojawiając się z powrotem. Tak. Nie pamiętam, czy to było w skali roku, czy w skali miesiąca po tym, jak ukazała się jego nowa płyta. No ale okazało się, że ludzie dalej kochają PZ-a i dalej chcą go słuchać. I bardzo słusznie, bo to bardzo dobry raper. Maty chyba nie muszę przedstawiać, bo wielokrotnie go graliśmy, to zupełnie inne pokolenie.
1: Tak, po tej inteligencji od tego zaczął się jego zlet.
0: W tym kawałku natomiast Mata nie śpiewa na autotunie, a rapuje i to rapuje bardzo zacnie w takim, powiedziałbym, szorstkim stylu, a zestaw uzupełnia Kaz Bałagan, którego chyba nie trzeba przedstawiać. Pytanie, czy uda nam się ten kawałek zagrać, jak go już tak zapowiedziałem.
1: Z tego, co baczę, ja jego baczę. Czy baczy jego nasz Adam Waliszewski?
0: Nie, to pewnie zagramy inny kawałek.

0: na stowiecznej polskiej portrecistki o bardzo wyrazistym stylu. Igor Seider, znany z Mama Selita, znany po prostu jako Igor Illa i tak dalej, napisał teksty. Klaudia, jeśli dobrze pamiętam, Miłoszewska je wyśpiewała, a Cezary Zieliński wyprodukował wszystko. I powstał z tego naprawdę absolutnie fantastyczny taki elektroniczno-trip-hopowy projekt, który ilustruje słowem, dźwiękiem i wokalem obrazy, czy też przekłada je na świat dźwięku. Znakomita rzecz, naprawdę. Zresztą za chwilę usłyszycie Smutne dziewczyny. Polecam wyszukać w międzyczasie w internecie obraz o tym samym tytule. Czy w ogóle to jest też ciekawe. Powstały teledyski inspirowane również tymi obrazami do utworów, czy jakieś wizualizacje, a z kolei na płycie, jeśli się nie mylę, są kody QR i można po prostu odpalić w telefonie obraz, kiedy się słucha i popatrzeć na niego i w ten sposób nowy wymiar nadać odbieraniu tej formy sztuki. Znakomity pomysł i znakomita realizacja, a na domknięcie Jarmak i Potrójbym żywym.
1: Super, dziękuję. Dziękuję za сьогоднішній ранок. Тобі, Марчіне, дуже по-матушевський.
0: Я również тобі дякую, Яно Стемпліевич.
1: Адаму Валішевському теж дякуємо. Ну і передусім вам, усім слухачам, котрі почали четверговий ранок, але теж заохочуємо четверговий вечір завершити разом з нами.
0: О 9 рано, о 9 вечором, завжди в четвертик в Польському радіо для України. Спробуємо ще догадати. На разі.
1: Па-па.

przy tej naszej pracy półśrodki, czyli połowiczne rozwiązania problemu. Szukamy zawsze w dyskusjach złotego środka, po łacinie aurea mediocritas, czyli rozwiązania kompromisowego, wyważonego. Nie przebieramy w

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Починається двомовна година пів на пів.
1: Марчін Гачковський, Яна Стемпнєвич, пół на пół. Аудиція реалізує Mateusz Dziekoński, видає Микита Колесов. Запрошуємо до мілого спędzenia часу в нашому товаристві.
0: Починаємо традиційно від слова дня.
1: Слово дня. Дзісейше дня, слово дня. Mamy środę i jest to słowo środek, czyli punkt centralny. To samo co centrum. Miejsce mniej więcej jednakowo oddalone od końców przedmiotu, od krawędzi określonej powierzchni. Część środkowa jakiegoś przedmiotu, jakiejś powierzchni. Ziemia nie jest regularną kulą, ale jest nieco spłaszczona na biegunach. W wyniku tego spłaszczenia miejscowości leżące bliżej biegunów i same bieguny są mniej odległe od środka ziemi niż miejscowości położone w okolicach równika. No właśnie, szukanie, wyznaczanie środka napotyka na potrzeby z powodu różnego rodzaju spłaszczeń, wypłaszczeń, zniekształceń rzeczywistości. Różne są środki, może być środek miasta, środek kraju, środek kontynentu, środek ciężkości, środek masy, środek sił,

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: Починається двомовна година пів на пів.
1: Марчін Гачковський, Яна Стемпнєвич, пół на пół. Аудицję реалізує Mateusz Dziekoński, видає Микита Колесов. Запрошуємо до мілого спędzenia часу в нашим товаристві.
0: Починаємо традиційно від слова дня.
1: Слово дня. Дзісейше дня, слово дня. Mamy środę i jest to słowo środek, czyli punkt centralny. To samo co centrum. Miejsce mniej więcej jednakowo oddalone od końców przedmiotu, od krawędzi określonej powierzchni. Część środkowa jakiegoś przedmiotu, jakiejś powierzchni. Ziemia nie jest regularną kulą, ale jest nieco spłaszczona na biegunach. W wyniku tego spłaszczenia miejscowości leżące bliżej biegunów i same bieguny są mniej odległe od środka ziemi niż miejscowości położone w okolicach równika. No właśnie, szukanie, wyznaczanie środka napotyka na potrzeby z powodu różnego rodzaju spłaszczeń, wypłaszczeń, zniekształceń rzeczywistości. Różne są środki, może być środek miasta, środek kraju, środek kontynentu, środek ciężkości, środek masy, środek sił równoległych, środek obrotu. Jeżeli ktoś lubi się obracać, to niechaj wie, że jego udziałem staje się środek obrotu. Środek koła, któż go nie szukał, środek odcinka, środek rzutu, kiedy ktoś rzuca środek symetrii albo środek ataku, na przykład w grach sportowych, na przykład w piłce nożnej. Środek to również coś, co jest